Bacelwe vuka vuka zwalezwi. Uishi makwakwa mpondo ya kuundla vana. Kumeka hiku rendzeveta. Mbivo hleka lava va randza ku hleka. Lava randza ku chapeta vanwana.

się łące. Lokanza już zumbula toru. Na nimzi o tega się kangala fula się łące. Lokanza już tiwa toru. Na nimzi o tega się kangala fula się łące.